0: В заключение, председателят Мецола заяви, че Европейският съюз ще направи всичко възможно, за да помогне за постигането на така желания мир, към който Европа винаги се е стремяла. Европейският парламент е непоколебим защитник на европейското бъдеще на Украйна. След официалното започване на преговорите за членство в Европейския съюз през юни 2024 година, Украйна извърши интензивна работа за привеждане на законите си в съответствие с стандартите на Съюза през последната една година. Въпреки че пътят към пълноправно членство е труден, Европа запазва своята решителност. Това е борба не само за териториална цялост, но и за защита на европейските ценности, като демокрация, суверенитет и мир, който да бъде траен и справедлив. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
1: Як зголошити się до Europejskiego Korpusu Solidarności? Promowanie integracji europejskiej, zachęcanie obywateli do głosowania i rozwiązywanie lokalnych problemów to jedne z priorytetów polityki europejskiej. Słyszymy o nich bez przerwy. Ale spójrzmy prawdzie w oczy. Dla większości z nas, a szczególnie dla osób młodych, są to dość odległe i nieuchwytne tematy. Komisja Europejska dokłada starań, by skuteczniej docierać do młodego pokolenia. W tym celu przekształciła dawny wolontariat europejski w Europejski Korpus Solidarności. Program, który ma zwiększyć udział młodych w kształtowaniu Europy. Europejski Korpus Solidarności angażuje młodych ludzi, łączy ich i wzmacnia ich pozycję. Była europosłanka Michaela Szojdrowa w taki sposób wyjaśniła, jak inicjatywa ta aktywizuje młodych obywateli.
2: Ten program ma przede wszystkim zachęcać młodych ludzi i organizacje do działań solidarnościowych, głównie wolontariatu. Pozwoli uczestnikom zdobyć doświadczenie i rozwinie ich aktywną postawę obywatelską.
1: To jednak nie wszystko. Europejski Korpus Solidarności obejmuje także projekty pomocy humanitarnej. Wolontariusze mogą teraz działać nie tylko w Europie, ale także na całym świecie. Były komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Nowracic, uważa, że to ważny krok.
3: W czasach rosnącej niezgody i pogłębiających się różnic kulturowych między krajami i społecznościami, to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Chcemy scementować i rozwijać to, co już wypracowaliśmy. Wprowadzamy jedną istotną zmianę. Będziemy oferować wsparcie dla wolontariuszy w projektach dotyczących pomocy humanitarnej. To może być pierwszy krok do stworzenia światowej społeczności wolontariuszy.
1: Co to oznacza w praktyce? Jeśli masz od 18 do 30 lat, możesz zgłosić się do udziału w projektach w ponad 60 państwach i terytoriach. Projekty są pogrupowane geograficznie, tematycznie i według daty rozpoczęcia. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na Europejskim Portalu Młodzieżowym. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, możesz rozwiązać quiz. Dzięki niemu znajdziesz inicjatywy odpowiadające Twoim zainteresowaniom. W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możesz zgłosić się do udziału w wolontariacie, projektach solidarnościowych i projektach w zakresie pomocy humanitarnej. W tych ostatnich obowiązuje wyższy limit wieku – 35 lat. Opisy inicjatyw zawierają informacje o dacie rozpoczęcia, czasie trwania projektu i terminie składania wniosków. Dowiesz się z nich także, jakie są kryteria przyjęcia, wymagane umiejętności i oczywiście, na czym dokładnie polegają zadania wolontariuszy. Do zgłoszenia trzeba zwykle dołączyć dwa dokumenty. CV, w którym możesz opisać nie tylko doświadczenie zawodowe, ale także swoje pasje i działania, w które się angażujesz, oraz list motywacyjny, w którym wyjaśnisz, dlaczego dany projekt do Ciebie przemawia. Elena Degan, koordynatorka programu Europejskiego Korpusu Solidarności, podkreśliła, jak ważne jest uczenie się poza formalne.
2: Warto skupić się na liście motywacyjnym. W przypadku wolontariatu nie jest wymagane duże doświadczenie zawodowe, natomiast liczy się motywacja do działania na szczeblu europejskim. Pasje, doświadczenia w działaniach grupowych czy zainteresowania są niekiedy ważniejsze niż to, jaką się wykonywało pracę.
1: Po zebraniu zgłoszeń organizacje skontaktują się z wybranymi kandydatami. Kolejny etap to rozmowa kwalifikacyjna, podczas której poznasz szczegóły dotyczące projektu. Dowiesz się, jakie będą warunki pracy, jakie dokumenty trzeba dostarczyć, na jaki zwrot kosztów podróży możesz liczyć, jakie są wymagania wizowe, a także gdzie będziesz mieszkać. Kiedy poznasz wszystkie szczegóły i zdecydujesz się na udział w projekcie, twoja przygoda oficjalnie się rozpocznie. Możesz liczyć na wsparcie tzw. wolontariackiej sieci bezpieczeństwa. Sieć ta składa się z organizacji i ludzi, którzy pomagają wolontariuszom na wszystkich etapach. W ramach sieci wsparcia organizacja wysyłająca z twojego kraju pomoże ci się przygotować, przeszkoli cię i zatwierdzi projekt. Organizacja przyjmująca powita cię na miejscu, zapewni ci zakwaterowanie, posiłki, kieszonkowe i zwróci koszty podróży. Miejscowy mentor pomoże ci odnaleźć się w nowej kulturze i poradzić sobie z wyzwaniami. Agencja krajowa będzie czuwać nad całością projektu i sprawdzi, czy spełnia on normy Europejskiego Korpusu Solidarności. Możesz liczyć na ich pomoc. Wolontariusze pracują zwykle od 30 do 38 godzin tygodniowo. Praca to jednak nie wszystko. Liczy się także twoje doświadczenie. Uczestnicząc w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności, w pełni zanurzysz się w lokalnej kulturze. Poczujesz się częścią zarówno europejskiej, jak i lokalnej wspólnoty wartości. Potrzebujesz pomocy w nauce języka? Żaden problem. Dostaniesz dostęp do darmowych kursów online wszystkich języków urzędowych Unii Europejskiej. Aby szybciej się zadomowić i wynieść z programu jak najwięcej, otrzymasz wsparcie zarówno w trakcie szkolenia wprowadzającego, jak i podczas oceny śródokresowej. Na szkoleniu wprowadzającym poznasz innych wolontariuszy. Otrzymasz od nich wsparcie i rady, jak odnaleźć się w nowym miejscu. Ocena śródokresowa to okazja, by zastanowić się nad swoją pracą, podzielić się doświadczeniami i zaplanować następne kroki. Ma wspomóc twój rozwój osobisty i zawodowy. Dla niektórych wolontariat w Europejskim Korpusie Solidarności to dopiero początek. Tak było w przypadku Adriana Kobo. Doświadczenie zdobyte podczas wolontariatu pomogło mu dostać się na staż w Parlamencie Europejskim.
4: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
3: To wspaniałe, że ludzie angażują się w wolontariat z tylu różnych powodów. Nieważne, czy planujesz zgłosić się do kolejnego projektu, ubiegać się o stypendium dla doktorantów, czy po prostu robisz sobie rok przerwy, żeby przewietrzyć głowę. Niezależnie od motywacji, wolontariat Europejskiego Korpusu Solidarności da ci satysfakcję. Co ważne, zdobędziesz informacje i kontakty, które pozwolą ci zrealizować twoje plany. Uważam, że to doskonała okazja, by poznać nowe środowiska i miejsca i nawiązać kontakty, by zyskać nową perspektywę, poszerzyć horyzonty. I to chyba najważniejsze.
1: Udział w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności to więcej niż wpis w CV. Dla Carmen Sanz wolontariat w Chorwacji był impulsem do rozwoju.
2: To była przede wszystkim podróż w głąb siebie. Poznałam lepiej swoją branżę, ale też przekonałam się, co lubię robić. Kiedyś panicznie bałam się wystąpień publicznych. Teraz je uwielbiam. Przezwyciężyłam tremę na dobre. Skoro byłam w stanie uczyć chorwackich nastolatków hiszpańskiego, to poradzę sobie z każdym wyzwaniem. Ten wyjazd wiele mi dał. Nabrałam pewności siebie. Uważam, że musimy wychodzić ze swojej strefy komfortu i próbować nowych rzeczy.
1: W Europejskim Korpusie Solidarności nie chodzi tylko o projekty i politykę. Chodzi o ciebie, twoją historię, rozwój, twoje miejsce w Europie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Europejskiego Korpusu Solidarności i sprawdź, dokąd cię to zaprowadzi. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
5: Στις 5, στην 60η επέτειο της απελευθέρωσης του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Auschwitz, ο ΙΕ καθιέρωσε την 27η Ιανουαρίου ως Διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Η λέξη Ολοκαύτωμα έχει ελληνική προέλευση και σημαίνει θυσία που καίγεται ολόκληρη. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δίωξη και την επακόλουθη μαζική δολοφονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων στην Ευρώπη στα χέρια του ναζιστικού καθεστώτος και των συνεργατών του. Σε αυτό το επεισόδιο θα αναλύσουμε τα γεγονότα που συνέβησαν στην Ευρώπη πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο αντισημιτισμός αποτελούσε βασικό στοιχείο της ιδεολογίας των Ναζί ήδη πριν την άνοδό του στην εξουσία. Ωστόσο, η εποχή του Ολοκαυτώματος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1933, όταν ο Αδόλφος Χίτλερ και το ναζιστικό του κόμμα ανέλαβαν την εξουσία στη Γερμανία. Από εκείνη τη χρονιά, οι Ναζί άρχισαν να εφαρμόζουν μια κρατική πολιτική καταστολής κατά των Εβραίων, κλέβοντας τις περιουσίες τους και αφαιρώντας τα δικαιώματα και την ηθαγένειά τους. Η νύχτα της 9ης προς τη 10η Νοεμβρίου του 1938 έμεινε στην ιστορία ως η νύχτα των Κρυστάλλων, καθώς το ναζιστικό καθεστώς εξαπέλυσε μαζικό πογκρόμ κατά του εβραϊκού πληθυσμού. Σε αυτές τις βίαιες επιθέσεις σκοτώθηκαν 91 Εβραίοι, κάηκαν τουλάχιστον 1.400 συναγωγές, ενώ 30.000 Εβραίοι συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η ναζιστική Γερμανία και οι σύμμαχοί της σκότωσαν σχεδόν τα 2/3 των Ευρωπαίων Εβραίων, αναγκάζοντάς τους να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες και υποβάλλοντάς τους σε βάναυση κακομεταχείριση, μαζικές εκτελέσεις και θανατώσεις με δηλητηριώδη αέρια σε ειδικά σχεδιασμένα κέντρα δολοφονίας, γνωστά ως στρατόπεδα συγκέντρωσης. Συνολικά δολοφονήθηκαν 6 εκατομμύρια Εβραίοι. Από το 1933 έως το 1945, το ναζιστικό καθεστώς και οι σύμμαχοί του έβαλαν στο στόχαστρό τους και άλλες ομάδες, όπως οι Ρωμά, τα άτομα με αναπηρία και οι Σλάβοι, καθώς και οι ομοφυλόφιλοι και τα μέλη ορισμένων θρησκευτικών και πολιτικών ομάδων. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν γνωρίζουν την ιστορία του Ολοκαυτώματος των Ρωμά και των Σίντι. Εκτιμάται ότι τα θύματα της γενοκτονίας των Ρωμά ήταν μεταξύ 250 και 500 χιλιάδων, ένα ποσοστό δηλαδή ανάμεσα στο 25 και το 50% του συνολικού πληθυσμού των Ρωμά και των Σίντι πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ακριβής αριθμός παραμένει άγνωστος, καθώς πολλές οικογένειες των θυμάτων δεν ανέφεραν το θάνατο των αγαπημένων τους προσώπων και οι δράστες κατέστρεψαν τα αρχεία των δολοφονιών τους. Το Ολοκαύτωμα, γνωστό στα εβραϊκά ως Σοά, έλαβε τέλος τον Μάιο του 1945, όταν οι συμμαχικές δυνάμεις, στις οποίες ανήκαν μεταξύ άλλων η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση και η Γαλλία, νίκησαν τη ναζιστική Γερμανία. Στις 27 Ιανουαρίου του 1945, ο Κόκκινος Στρατός απελευθέρωσε το στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης του Auschwitz. Οργανώνοντας μια σειρά από επιθέσεις, οι σύμμαχοι μπήκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και διέσωσαν τους επιζώντες κρατούμενους. Στο πέρασμά τους, συνάντησαν επίσης και απελευθέρωσαν τους επιζώντες από τις λεγόμενες πορείες θανάτου. Έτσι ονομάστηκαν οι αναγκαστικές πορείες, κατά τις οποίες Εβραίοι και μη Εβραίοι απομακρύνονταν με τη βία από το στρατόπεδο των SS όπου κρατούνταν και αναγκάζονταν να περπατούν χιλιάδες χιλιόμετρα κάτω από άθλιες συνθήκες. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουν οι άνθρωποι σήμερα για το Ολοκαύτωμα και τη γενοκτονία που συνέβησαν, προκειμένου να γίνονται υπεύθυνοι πολίτες που είναι ευαισθητοποιημένοι για σημαντικά παγκόσμια ζητήματα, έχουν κριτική σκέψη, σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απορρίπτουν κάθε μορφή προκατάληψης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να διατηρήσει τη μνήμη αυτών των τραγικών γεγονότων στην ευρωπαϊκή ιστορία και προωθεί πρωτοβουλίες για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με τη μνήμη του Ολοκαυτώματος. Παράλληλα, χρηματοδοτεί προγράμματα για να ενισχύσει την έρευνα σχετικά με το Ολοκαύτωμα. Τον Δεκέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε μια συντονίστρια για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Το 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε μόνιμος διεθνής εταίρος της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος, ενώ την ίδια χρονιά το Συμβούλιο ενέκρινε μια δήλωση σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και μια κοινή προσέγγιση ασφαλείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να προστατεύονται οι εβραϊκές κοινότητες και τα εβραϊκά ιδρύματα. Τρία χρόνια αργότερα, το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσης την πρώτη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τιμά κάθε χρόνο τη Διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος και έχει εγκρίνει πολλά ψηφίσματα σχετικά με τον αντισημιτισμό, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και άλλες μορφές μυσαλλοδοξίας, τα εγκλήματα μίσους και τη ρητορική μίσους. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά από αυτά. Το 2017, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ένα ψήφισμα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, ενθαρρύνοντας τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καθιερώσουν τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στα σχολεία. Το Κοινοβούλιο εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την άνοδο του αντισημιτισμού, τονίζοντας ότι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία δεν είναι απόψεις, αλλά εγκλήματα. Με ψήφισμά του τον Οκτώβριο του 2018 σχετικά με την αναζωπήρωση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη, το Κοινοβούλιο έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την αύξηση της βίας κατά των Εβραίων. Κάλεσε επίσης τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταπολεμήσουν την άρνηση του Ολοκαυτώματος και τις προσπάθειες ορισμένων να παρουσιάσουν τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Ναζί και οι συνεργάτες τους ως λιγότερο σοβαρά. Το 2019, σε ψήφισμά του σχετικά με τη σημασία της Ευρωπαϊκής Μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης, το Κοινοβούλιο τόνισε ότι η εκπαίδευση πρέπει να προωθεί την πολυπολιτισμικότητα της κοινωνίας μας και την κοινή μας ιστορία. Συγκεκριμένα, ζήτησε να συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών τα γεγονότα του Ολοκαυτώματος και οι ενέργειες των ολοκληρωτικών και αυταρχικών καθεστώτων, τα οποία προκάλεσαν ανίποτο ανθρώπινο πόνο και βία και δίχασαν την Ευρώπη για μισό αιώνα.